0: wskaz, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir by trzeba robić kas, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Rzeszów.